dziękujana na budynku. Kiedy gdzieś tam coś zabieg. Nawet w każdym jej gano w Mbade. Był set.